0: from the Sky News Centre at 7. More than 80 people are now confirmed to have died after flash floods in Nepal and neighbouring Tibet. It's after a glacier collapsed near the border. 33 UK nationals are among around 1,300 others who are missing. This woman's been searching for her son at a hospital in Kathmandu.
1: My son was stuck in the floods. He's a truck driver and told me he was driving. We last spoke before it hit. But there's no news of him. We can't find out anything.
0: The UK is providing £5 million in aid. European football's governing body is preparing to bring criminal proceedings against FIFA president Gianni Infantino. It's over his now abandoned attempt to sell shares in the World Cup to private investors. The seven people killed in a car crash near Middlesbrough on Saturday died from head and neck injuries, an inquest has heard. Two were police officers. The data of nearly 9 million customers has been accessed in a cyber attack targeting three major airports. The company, which operates Manchester, Stansted and East Midlands airports, says passenger safety and aviation security wasn't compromised. The company says it's working with the relevant authorities. Barnaby Papadopoulos is following developments.
2: The group said that no bank details or payment information were obtained in the hack. But if you get an unexpected call, email or text claiming to be from one of the airports, the advice right now is to be cautious.
0: England's cricketers have struggled to build runs against Pakistan, closing day one of the second test at Lord's on 248 for 9. The top scorer was Jamie Smith on 61. Rangers have gone into extra time in Czechia against Jablonec in the Conference League playoff with the score 1 on aggregate. Motherwell are heading out 4-2 down in their tie with Freiburg of Germany. And Donald Trump signed an executive order to rename Lake Ontario Lake America. He says the change on the US side of the border will take effect immediately. That's the latest. I'm Faye Rowlands.
3: To jest polskie granie w Radiu Szum. I dołączajcie się do nas na Facebooku na Polskie Granie w Radiu Szum. I zapraszamy na to granie.
4: Dzień dobry wieczór. Witam serdecznie. Dzisiaj bardzo nietypowo, bo zaczynam zaraz po dżinglu. Ha, dlaczego? Za chwileczkę się dowiecie. Polskie granie, polska muzyka, polskie piosenki i nie zawsze po polsku. No i właśnie dzisiaj będzie to nie zawsze, bo dzisiaj nie będzie nic po polsku, oprócz mojego głupiego gadania. A dlaczego? Ha, no bo tak. Tydzień temu zapuszczałem wam parę takich dosyć ciekawych kawałków i jeden mi zapadł, naprawdę zapadł w pamięć i zacząłem go słuchać. Zacząłem go, no nie tylko ten kawałek, ale też inne. Inne po prostu kawałki tej grupy. Grupa nazywa się Riverside. Jest to polska grupa, śpiewająca na takim bardzo, naprawdę bardzo światowym poziomie. Jak posłuchacie, nie usłyszycie, że to Polacy. Ten. I zabieram was dzisiaj w podróż śladami właśnie tego zespołu. Zespołu, który podbił światowy rynek muzyczny i to jak podbił, naprawdę. Naprawdę mocno. A to w ogóle wszystko zaczęło się w 2001 roku podczas wspólnej jazdy samochodem Piotra Gruzińskiego i Piotra Kozierackiego. Połączyła ich miłość do Marillion i do Pink Floyd. O, tak przy okazji obydwie grupy to ja też uwielbiam słuchać. Do składu jeszcze dołączył basista i wokalista Mariusz Duda. No, który swoim głosem i tekstami nadał grupie bardzo, bardzo unikalne takie brzmienie. Jakie to za chwileczkę posłuchacie. No i zaczynamy. Pierwszy album ich, Out of Myself, wydany w 2003 roku i piosenka z tego albumu. A dlaczego po prostu wystartowałem po dżinglu? Bo mam dla was dzisiaj aż albo tylko piosenki. Każdą z nich będzie rozdzielał dżingiel. Przypomnę szybciutko jeszcze, że słuchacie nas w czwartki o godzinie 19. To premiera, ale mamy jeszcze powtórki w sobotę o 8 rano i w niedzielę o godzinie 21 wieczorem. Wszystkie czasy oczywiście podane według czasu londyńskiego. No i jeszcze możecie nas słuchać na 99,8 MHz w okolicy Aberdeen. i w samym Aberdeen oczywiście, a gdzieś dalej przez internet na www.szmu.org.uk, szmu pisane oczywiście, S-H-M-U. I wystarczy tego gadania, bo muzyki jest dużo, więc gramy. Tak jak zapowiedziałem, kawałek z albumu Out of Myself, The Same River.

0: Och, jak ja uwielbiam.
1: To jest polskie granie w Radio Szmu.
0: No właśnie, uwielbiam te zachrypnięte gitary. Tak, w ogóle debiutancki album, ten, z którego słyszeliśmy ten pierwszy kawałek, spotkał się z genialnym przyjęciem na całym świecie, ale to kolejny krok, kolejny album miał zdefiniować ich pozycję na lata. W październiku 2005 roku Riverside wydaje bezdyskusyjnie chyba najlepszą swoją płytę. Jest to druga część trylogii Reality Dream. Jest to album cięższy, bardziej mroczny i przepełniony takim większym ładunkiem emocjonalnym. O, tak to chyba trzeba powiedzieć. I mam dla was z tego albumu tytułową suite. Jest to, jak znalazłem opis w necie, wieloczęściowe dzieło sztuki, uznawane przez ekspertów za jeden z najlepszych utworów w historii polskiego rocka progresywnego. To co, chcecie posłuchać? Dodam tylko, że album ma nazwę Second Life Syndrome i piosenka ma dokładnie taki sam tytuł. To zapraszam do posłuchania.

0: Tunes on 99.8 FM.
1: No zwykle ten dżingiel leci w połowie audycji, no i właściwie, czy nawet po połowie audycji. No, no u nas, no tak jak wyszło. Wróćmy do naszego zespołu. Mówimy dzisiaj oczywiście o Riverside. Trylogia opowiadająca o samotności i walce z własnymi demonami potrzebowała wielkiego finału. I w 2007 roku ukazuje się płyta Rapid Eye Movement. W ogóle zespół zyskał już wtedy status gwiazdy, grając europejskie trasy u boku Dream Theater. Muzyka stała się bardziej przestrzenna, eksperymentalna, pełna w ogóle, no, tak można to nazwać, kosmicznych brzmień klawiszy i hipnotyzujących linii basowych. I posłuchajmy utworu tytułowego, który w sposób wręcz doskonały zamyka ten pierwszy, niezwykle ważny rozdział w historii grupy. Przypominam, że to jest tryptyk albo trylogia, album Out of Myself wydany w 2003 roku, album Second Life Syndrome w 2005 roku, ukazał się w 2005 roku i trzeci album ukazał się w 2007 roku, Rapid Eye Movement, i właśnie tytułowy kawałek z tej płyty teraz posłuchamy.

No i ten kawałek doskonale zamyka, w ogóle ten album doskonale zamyka pierwszy niezwykły ważny rozdział w historii grupy. Rok 2009 przyniósł całkowitą rewolucję, jeżeli chodzi o energię tego zespołu. Płyta Anno Domini High Definition uderzyła w słuchaczy nowoczesnym, drapieżnym i niezwykle technicznym brzmieniem prog metalowym właściwie, zdobywając w ogóle pierwsze miejsce na oficjalnej liście sprzedaży w Polsce. W utworze, który za chwilę wam zaprezentuję, zespół poszedł o krok dalej, bo połączył potężne riffy z gościnnym udziałem sekcji dętej, w tym puzonów i trąbek. I to będzie właściwie idealne, dynamiczne zwieńczenie naszej pierwszej godziny z Riverside. Tak, dokładnie, dokładnie to, co słyszycie pierwszej godziny. Dlaczego? Dlatego, że będzie część druga i ta część druga będzie za tydzień. A tak podsumowując dzisiejszy program, dzisiejszą muzykę, to

z cyklu mono, ale w stereo. Znowu będzie Riverside i to będą kolejne pięć piosenek z kolejnych albumów. Także ja dziękuję wam już za dzisiejsze posłuchanie mnie. Zapraszam na za tydzień. Dobrze będzie, wiecie co będzie. Będzie Riverside, ale będzie, uwaga, troszeczkę inaczej. Więc do usłyszenia za tydzień.

To jest Polskie Granie w Radiu Szmu. I dołączajcie się do nas na Facebooku na Polskie Granie w Radiu Szmu. I dziękujemy za słuchanie nas w Radiu Szmu.